Yo quiero mi campo, mugame mukama chukwe chaga. Mugame mumbera sona somwe chagira. Chukwe chaga, watugamba wetute joyo jaje tuli mukama. Watugamba wetute ne mitima jefesero. Oli wachisero ni mwesimu kulangosa no kuyamba. Omoyo mutukufu mamire obuweresa buno. Omoyo mutukufu mamire kaniseno. Omoyo mutukufu tumamire tata. Omoyo mutukufu tunyweze. Tukulembere olwalero. Tuyigirize tata. Tukabira tukuyita. Yasami akamwaka omugambe. Mukama tukwetaka watugamba. Twasami akamwaka fena muno kajusa. Tata tukowola sebo. Tukowola mukama. Tukowola tata. Tukowola wechisa. Tukowola mukama. Tukuyita sebo. Tukwita ruwasi wafe, tukwita manye gafe, tukwita musumba wafe, tukwita subiri wafe, tukwita chindukiro jafe, tukwita katonda tumani, tukwita katonda tuwaga, tukwita tatuleka sebo, tukwita mukama, tukwita tusembeze, rebeke paka zabada, rebeke pradabada ribebe, rebeze paka zabadaba, rabaka zabadabada, rebeze panabada ribebe, rebeze potoko zapa, rebeke pradabada ribebe, tubumbe wame chime minja. To sembeze mukama, to sembeze tata, to rungamye mukwagalako, nekechisa cho chetofireyo, leko mukono gogo to rungamye, tuyite sebo tunayitaba, yogera tunawulira, tokwetaka tata, tokwetaka muyinza wa byonna, tokwita kabaka wa bakabaka, katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo, katonda talemka, katonda wulira okusaba, katonda tuyamba, katonda tulongosa, katonda tuwangusa. Katonda tusasira rabababababa rebuko prosopratanaba nekumusaiwo kunase kanisa kunase kuweresa